0: Allora dammi la tua
1: Privet, mój grupa arabieski. I wuj slušate muzikalni globus na radio Kometa Chekhov FM.